0: No quinto mistério, contemplemos a perda e o encontro do menino Jesus no templo.
1: Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu.
0: Não é normal que os pais que não sabem dos filhos não os procurem. Também não é normal que os filhos não queiram saber dos pais. A vida é feita tantas vezes de encontros e desencontros. No crescimento dos filhos, nem sempre os pais entendem imediatamente as suas escolhas, as suas afirmações. Também Lúcia, ao início, sentiu dificuldades em convencer a sua mãe da veracidade das aparições. Mas sempre seguiu o caminho da verdade, custasse o que custasse. Lúcia pede à Mãe de Deus para os levar para o céu, mas fica a saber que Deus tem planos diferentes para ela.